Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem i darzę wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknem, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

Zaziem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko,

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy Try Świty. Tyma słowamy w każdą seredu, w każdą piatnęciu wytam się z wami, no właśnie tą łeczerną porą, żeby zaczaty naszą audycję, w której przez chodynu z kusoczką budu wam puszczaty muzyku w licznych językach, z licznych derżaw zakutyn świta, no i tiż budu medże to tyma muzycznym, a prerwamy wam dasz to besiduwaty, albo związano ho z chneśnią datą, znaczy z 26 dniom czerwcia w chneśni przypadku, albo budu wam besiduwaty pro dalszą derżawu ze świta, da jak geograficzny, historyczny ciekawostkę. No i chneska jest wyniatkowy odtynok, bo stryczamy się poślidni raz zo mną, pered wakacyjną pererłą, zatim następnej raz mi hołos, tak w prawym efiri budete mochly czuty, no właśnie w serpny, kole to budę lito z LEM FM i budę to taka serpniowa audycja, w której sztodenni budut besiduwaty, budut juwesty, riżne redaktory z LEM FM, okremene i Seweryjan Kosowski, Demko Trochanowski i Petro Medwić i Natalia Małecka-Nowak. No i tiż prawdopodobno raz, czy dwa, czy trzy razy w serpny właśnie budę te male nachodu posłuchaty mene. No i prodążajmy za tym. Chneszni od tynok trioch świtił, od tynok numer 1222. Zaczaliśmy chneska od muzyki po francusku. To był Ben Mazu i Joa, śpiewanka mała na hołowok rapture. Teper posłuchamy dasz to połemkiwsk, budę klub de mol i oj chmeliu z mi chmeli, albo posłuchamy, a późniejsze posłuchamy Gosi Pałkę i śpiwankę Pidna Hołowką Mało Nas. Zatem proszę kraśni na łemkiwsku muzyczną pererwu, a pak budu prodążaty z programem.

skończyła się muzyczna perwa do rochy słuchaczy, słuchali są przed chwilką Gosi Pałky. To była śpiwanka Pidna Hołowką Mało Nas. A rańsze słuchali sme Klub de Mol i śpiwankę Pidna Hołowką Oj Chmeliu z mi chmeli. No i wertam do was z dalszą besidą. Chneska 26 den czerwcia i jest to 187 den to choroka. Do kińcia roka mamy jeszcze 180 wisem dny. Prochody 26 tyżden to choroka. Tak naprawdę po to tym tyżniu to już budemy mali prawi, że połowu to choroka. W Warszawie z Hitsoncia był o 4.16, a za Hitsoncia budę o 21.01. Sme już po litnym sące stojaniu i pomale, ale bardzo pomale dny roblat się sztoraz skoro trzyma. Den chneska trwa w Warszawie 16 chodyn i 45 minut, jest krótszy od najdłuższego dnia wróci lem o 2 minuty, a dołsz od najkrótszego wróci aż o 9 chodyn i 3 minuty. Mamy astronomiczne lito, ono budę znamy pit astronomicznym wzglądom do drugiej połowy września, a dokładniej prez 80 wisem dny. A teraz posłuchamy kus muzyki i budę to muzyka Spidlasza. Posłuchamy Hajda Banda, takoj bandy Spidlasza. To budę muzyczny utwór Pidna Hołowką Babaczka. Pak posłuchamy ansamblu Iowa i puszczu wam ich śpiwanku Pidna Hołowką Ulbajsja.

Słuchali z te ansamblu Ajoła, to była śpiewanka pod nachołowką Uli Bajsia. A rajsze to pustyłem wam muzyku z Pidlasza, dokładnie ansambl Hajda Banda i instrumentalny utwór pod nachołowką Babaczka. 23 czerwca, drogi słuchacze, mamy paroch świat. No i choć teper powisty pro takie poważne, znaczy te wszystkie są poważne i ważne dla każdego, no ale to ty sód tak osobliwo. Bo chneska mamy Międzynarodny Den Pomocy Ofirom Muk. Muky, albo po polsku tortury, to jest to dla welech osób najstraszliwszy koszmar, bo bezsylnist jaka towaryszyt muka, bil, strach, leszajut no weloch ran na psychici i chneśnie świato maje na cile przypomnuty, że trzeba pomachać ofirom muk i tyż w to tym, żeby wernuli do normalnego życia. I może żyjemy w takim świecie, gdzie już muk to nam kojariat sialem z seredwiczom, ale sód ciły czas drżawy w oświti, w których muk sód stosowany, sód hosnowany na weloch osobach, na dajakich protywnykach własty, protywnykach dajakich konkretnych osób, które mają wlejania w dyrżawach i tak dalsze. No i trzeba boryty o to, żeby właśnie skinczyty z tą metodą traktowania osób, no i żeby było po prostu bardzo humanitarnie w oświti. Chneska okrem Międzynarodnego Dnia Pomocy Ofirom Muk mamy Międzynarodny Den Borby z Narkomanią. Jest to świato zaklekane Organizacją Zjednoczonych Narodów. Właśnie 26 czerwca jest praznowane. Po angielsku nazywa się to świato International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. No i to świato chneska przypomina o to tym, żeby dbać o siebie, żeby tak no, praktykować deku, profilaktyku różnych płanych zwykił, żeby sperate osoby, które mają problem hosnowania psychoaktywnych substancji i żeby protydiaty nelehalnomu handlowy narkotyki. Chocki to świato praznujemy jeden den w roci, to tak naprawdę to sme my, albo po prostu konkretne instytucje i służby musiał boryt z narkomanią przez ciły rik. Zatim chneska tolem po prostu pamiętajmy, że jest taki problem w oświti i że nie je win do kińcia rozwiązanej i skińczenej. Posłuchajmy może kus muzyki, może właśnie trzeba dajaku taku pererwu sobie zrobyty od to tych poważnych tem, ale barstisz ważnych w zahali. Posłuchamy kwartetu galicyjskiego, to budę instrumentalnej utwir pod nachołowką Jo do lasu ne pojadę, a pak posłuchamy muzyku, którą skomponował Miłosz i ansambl Szlesk. Jest to śpiwanka pod nachołowką Świt. Zatim leszę was na paroch minut z muzyką, pak iszczy budu besidowaty prochneszni świata, ale pro iszczy incze właśnie, bo naszą jem try i iszczy właśnie to trecie perednamy.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Drodzy słuchacze, trwać program Tryświty, besiduje wam Jakub Zygmunt. Skończyła się muzyczna perywa i wertam do was, drodzy słuchacze. I choczu powisty, iszczy pro jedno świato, jakie chneska praznujemy. Peret perywą powiłem wam pro medże narodnej den pomocy ofirom mógł i pro medże narodnej den borby z narkomanią. No i chneska tiż mamy świtowy den chłodnectwa. Chłodnictwo jest taka branża, która no, produkuje dla nas lodiłki, klimatyzatory, pompy tepla, mrozyłki i jeszcze inne maszyny, które korzystają z właśnie różnych praw fizyki. Dneska mamy Światowy Dzień Chłodnictwa i to nie bez przypadku, bo to ma związek z dniem urodzin Lorda Kelvina, 19-wiecznego fizyka z 19 stulecia, który opisał termodynamiku, która rady każdą lodiłką, klimatyzatorom i pompom tepla w oświti. I Światowy Dzień Chłodnictwa to jest świato 2019 roku i chneska kampania z nachody toho świata wkazuje, że za bezpieczną dajaką wakcyną, za świeżym mołokom, za bar skutocznym likom stoi to ta sama technologia, właśnie chłodnictwo. I bez niej to owoczy chnyjut w transporcie, a lik traciat mocz, nim dojadut do pacjenta. Zatem pamiętajmy, że no możemy z welochriczy w chnesznym świti korystaty i isty świeże owoczy i isty świeże produkty. Właśnie zawdzięki prawom, kotry opisał i pak schosnuwali inczy no dawno temu, a opisał, przypomnę, Lord Kelvin. I to tylko, jak idę pro chneszni świata, właśnie to ty try naszął jem i chcił jem podzielić się z wami, teper choczu podzielić się muzyką. Posłuchamy muzykę z dalekiej Laplandii, to bude artystka Madi i śpiwanka Pidna Hołówką do Belis. Pak poczujemy ensemble Otawajo i śpiwanku Pidna Hołówką u koszky Cietyry Nagi.

Słuchali z ansamblu Otawajo, to była śpiwanka pidna hołówką u koszki Citirena G, a rańsze to była śpiwanka z dalekiej północy Europy Madi, artystka z Laplandii, z krainy, jaka nachodzi się na terytorii chneśnej Norwegii, Szwecji i Finlandii. I słuchaliśmy śpiwanki w samskim języku. To był utwór pidna hołówką do Belis. No ale to już skończyło się. Już sme po muzycznej perwi, a teper ichamy na piłnicz Europy, a na południe. Do Serbii. Chneska, choć wam powiste, parochriczy prototu derżawu, kotra wozniknuła w chneśnej formie 5 czerwca 2006 roku po rozpadzie Federacji Serbii Czornohory. Stolicią Serbii, jak znamy, jest Belgrad. I Belgrad jest najstarszą stolicią w Europie. Dokładnie idę proto to, że da jak osady, da jak seła, da jak tak czołowiczy miejsca bytowania istnowały na to tym terenie Belgradu już 7000 roku temu. Zatem bardzo dawno i beruczy toto pit uwachu, to właśnie możemy powiedzieć, że Belgrad jest najstarszą stolicią w Europie. Oczywiście w Serbii besidują po serbsku, jest to jedyny urjadowy język. W Wojwodini jest kus inaczej, bo maje to ta część Serbii taką swoją autonomię i tam okrem serbskiego to jeszcze możemy hosnować oficyjnie słowacki, chorwacki, no i rusyński język. Walutą w Serbii jest dinar serbski. No a w Serbii w Zahali to żyje około 7 milionów ludzi. Nie jest to wielo. Je to sztorok mniejsze. No tak w Zahali to prochodyt w Serbii depopulacja. Rodyt się mało ludy, a bardzo wielo już w merat i średni wik. Hramadziani na Serbii jest już bardzo wysoki. To jest około 46 roku. Powierzchnia derżawy to 87 tysięcy kwadratnych kilometrów, a no beruczy jeszcze do toho Kosowo, które już odłączyło się od Serbii, ale nie jest uznawane przez wszystkie derżawy w oświeci, to razem z Kosową Serbia ma 78 tysięcy kwadratnych kilometrów. Hołowną religią w Serbii jest prawosławia. I no, jak idę pro prawosławia, weloch cerkły jest, weloch cerką jest w Serbii. Na przykład mamy taką cerką Świętego Sawy w Belgradzie. Jest to jedna z najbliższych prawosławnych cerkły w oświti. Ale taką najstarszą zachowaną cerkwą w Serbii jest cerką świętych apostoliów Petra i Pawła w Rasi. Cerkwa Świętych Apostola Petra i Pawła po serbsku. Jest to cerkwą, która pochodzi z 9 stolicia, nachodzi się w Starym Rasi i jest wpisana na listę światowej spadkowiny UNESCO. A kiedy posmotrymy tak na geografię tej Serbii, no to dozrymy się, że tam jest bardzo wielo hir. No, bliższość powierzchni Serbii to sud, chory i wyżyny. Najwyższym werchom Serbii jest Djeravica, która ma wysotu 2356 metrów nad morą, a najdłuższą riką oczywitno jest Dunaj, jaki płynie przez wieloch derżaw w Europie od Austrii, od Niemiec, Austrii, przez Słowację, Madziary, Serbię, Rumunię, Bułgarię. Najwyższą temperaturą, jaka była pomierzona w Serbii, to było plus 44 gradusy. Tak horiaczo, tak tropikalnie było w Podunawlie. Ale też bywają i morozy zimamy w Serbii, a to też przez to, że Serbia ma kus kontynentalny klimat i może być morozno zimą. Tak najbardziej studeno, najniższą temperaturą to było minus 39 gradusiu i taka temperatura była pomierzona w Karajukica Bunari. No i jeszcze warto doznaty się, jak na przykład na premier nacjonalnym alkoholom, sztoje nacjonalnym alkoholom, nacjonalnym zwirjom, nacjonalnym
owocom, drewom i tak dalsze, jak idę pro Serbiu, takie ciekawostki mam dla Was prerychtowane, hotowe, ale powiem o paroch minut. Poklasz to posłuchamy muzykę, perednamy ensemble Otyken Sybiri, śpiwanka Pidna Hołówką One Ness, a pak poczujemy muzyku z Estonii, to bude Silver Sepp i śpiwanka Pidna Hołówką Miss Mejega On.

To była śpiwanka z Estonii. Dokładnie słuchaliśmy artystu Silvera Seppa. To była śpiwanka Pidna Hołowko Miss Mejega On. To ta śpiwanka była skomponowana w kooperacji tak naprawdę jeszcze z jednym ansamblem z Estonii, której tyż czasem możecie poczuty w moim programie Besida Pro Carly Strings. Rańsze słuchaliśmy ansamblu Otyken z Sybirii. To była śpiwanka Oneness. I jeszcze na krótku chwilku beru was do Serbii. Już dost velojem powił prototu derżawu peret paroma minutami, ale jeszcze choczu do powisty, że właśnie, što je nacjonalnym alkoholom, napytkom w Serbii, to tak lem korotko i bez opysił rakija i waniak. Jak idę pro nacjonalne zwiriata, to w Serbii przede wszystkim to wolk i ryś. Nacjonalnym owoczem Serbii jest sliwka lubaszka, a nacjonalnym drewom jest dub i smerk serbski. A motto derżawy to zwuczyt lem jednota uchowat Serbiu. No, treba tyż powisty, jak idę pro rolnictwo i pro właśnie owoczy, da jak rośliny i tak naturalne dżerewa, jak tam naturalne skarby, jak rosną w tej derżawie, to treba powisty, że dost velo jest produkowanych w Serbii malin. Właśnie Serbia jest najbilszym eksporterem malin, 1/3 wszystkich prodawanych w oświti pochody z tej derżawy. No i jeszcze wartat powisty, jak już tak pro idło gadamy, to w rezerwacji Zasawica. Tam produkowany jest najdorosszy syr w oświti. Nazywa się to syr Pule. I tot syr jest produkowany oczywiście z mołoka, ale z mołoka ne owec, ne z mołoka korów, ale z mołoka oslic, właśnie samyci osła. Właśnie od nich berut mołoko i z toho mołoka tworiat tot syr, syr pule. I jest to dost doroha rich, bo za kilogram trzeba płacić około 4000 złotych. No i tylko pro Serbii, oczywiście bilsze możemy by się duwaty jeszcze, ale tylko antenowego czasu nie mamy. Mamy za to paroch minut na to, żeby posłuchać muzyku i posłuchamy muzyku z sąsiedniej Rumunii. To będzie Tania Turturano i śpiwanka Pidna Hołowkom Cefrumosz.

Wertam do Was po korotki muzycznej pererwi, dorochy słuchacze, tyrwat program tryświty i besiduje Wam Jakub Zygmunt. Przed chwilką słuchali z tę rumuńską śpiwankę Tani Turturanu. To była śpiwanka Pidna Hołowką C. Fru Mosz. I lem hoczu przypomnuty teper, że właśnie prochody poślidniej pered wakacyjnej od tyno, których świtił zo mną. Bo iszczy po weekendi, to budę tematy ponedilok i witorok, z trojoma świtamy, to w ponedilok oczywidnostem kom trochanowskim budę te striczaty się, a w witorok sewerianom kosowskim. No i pak budę wakacyjna pererwa, ale już jak znate w serpny budę lito z Lem FM, to budę taka sztodenna od ponedilka do piatneci audycja, w kotri budę te mochle posłuchać hołosiu wszystkich redaktoriów Lem FM, Natalkę Małecko i Nowak, Petra Medwidzia i oczywidno ekipy z trioch świtił. A teper jeszcze budę te mochle posłuchać muzyku i to budę muzyka z Latwii. Posłuchamy ansamblu Tautumeitas. Dokładnie puszczu wam utwir Pidna Hołowką Dan Słojani, jaki pochody z ich płatni z pered roka. Kole to tot ansambl występował na Eurowizji i ciłkom dobrej prynes rezultat. Tot występ były na 13. To te dziewczata były na 13. miejscu właśnie prezentujący taką folkową latyszską muzyku. Zatem posłuchamy śpiwankę Dan Słojani, a pak jeszcze wertam na paroch minut do was.

0: To był ansambl Tautumeitas i śpiewanka po latyszsky Pidna Hołowką Dansło Jani. I to też był pośredni utwór w dzisiejszym odcinku Trójch Świtił. Ja wam, drodzy słuchacze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wam za przysutnictwo nie tylko ale w zahali, że włączacie Trójch Świty każdego wieczora od ponedilka do piatneci. Może nie włączacie też codziennie, ale czasem właśnie w seredu albo w piatneciu tak włączacie, żeby posłuchać słuchaty toho, co ja mam do powiedzenia i dziękuję wam za wszystkie widomosty, za kontakt ze mną, za to, że jesteś w zahali i że jest sens i że jest zmysł do toho, żeby wejść do tą audycję i żeby to szło dalsze do peredu. Oczywiście wertam do was tak już w toti stari aramiłci od wereśnia w każdą seredu i piatneciu. No aż to pak bude, to znamy się właśnie oseniu. Poklasz to ja wam żelam nelem prymnoho weczera, nelem prymnoho weekendu, ale żelam wam fantastycznych wakacji i czujemy się o paroch tyżni. Zatim trzymajcie się, ostante zdorowy i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trójch Świty wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trójch Świty
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy naszą przyrodniczą audycję, jaka nazywa się Obzeracz Przyrody. Mamy 83 odcinek dneska i jsme w czas takiej serii 20 odcinków, w których besiduję wam pro nacjonalne parki w Polsce. Byliśmy już w poprzednich odcinkach i w Magórskim Nacjonalnym Parku, i w Poliskim Nacjonalnym Parku, a dneska beru was nad berek riky Biebrzy. Budeme eksplorować Biebrzański Nacjonalny Park, Polski Nacjonalny Park, jaki zaklekany był w 1993 roku na obszarze Biebrzańskiej Kotliny w Pidlaskim województwie. Cilu ochrony toho parku jest jedno z najbliższych w Europie i jeden z najbliższych w Polsce niskich torfianekył. Takie torfianeky już praktycznie w wieloch miściach były zniszczone, ale to ty nad Biebrzą leszyły się. Najbliższy, jest to najbliższy tyż park w Polsce pod względem powierzchni. Ma je win powierzchnią 592 kwadratne kilometry. No a siedziba parku nachodzi się w sele Osowiec Twierdza w gminie Goniąc. No i dneska sobie budeme kus wandruaty, czyres to tu Biebrzańsku Kotlinu. Budu wam kus besidowaty pro floru, pro faunu toho parku. No i podam wam tak najbardziej popularne obszyri, czasty toho parku, no, kotry możecie już same w czas własnej ekskursji eksplorowaty. Ale poklasz to muzyczna pererwa, a po niej budu prodążaty besidu. Zatim czujemy się o paroch minut.

Iwernulesme po krótkiej muzycznej pererwi trwat program obzeracz przyrody, a chneskasme w Biebrzańskim Nacjonalnym Parku, w parku, jaki obnymat dolinu Biebrzy. Praktycznie ciła czast toj rike ciły bich koryto toj rike nachodyt się na terenie parku, jest to dokładnie około 155 km. No i ochorona toho, toj obszyry zaczęła się już w mecze wojennym periodii. Tołdy wozniknęły, były zaklekane dwa rezerwaty przyrody, czerwone bachno, które w zmienionych chraneciach do Chneska istnieje, ta i rezerwat Grzędy. No i tot park nachodzić się w geobotanicznej krainie, jaka nazywa się Biebrzańska Kotlina, a tota należy zas do północnego rozdziału, jedną z najbardziej takich wyróżniających się florystycznych cech Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku jest to, że bars velosmerka rosne w totych okoliciach, bars velo gatunków borealnych roślin, może mestrityty i takich reliktiów z ledownikowej epochy. No i warto dopowisty, że Biebrzański Nacjonalny Park to w praktycznie jego ochorona jest skuplena do wkoła tej riki. 40% powierzchni parku to sód hydrogeniczne siedliska. Na ich obszyri były wyryżnane różne rody roślinnych formacji, tak naturalnych, jak i zastępnych, takich piłnaturalnych i antropogenicznych. No i mamy na premier takie roślinne formacje, które są zdominowane przez osoki, roślinne formacje zdominowane przez moch, mamy szuwary, mamy wilszyny, mamy berezyny, mamy błotyste bory, no i właśnie mamy to turiku Biebrzu razem z dopływamy ta i weloch staroriczył. No ale na żal w XIX stoliciu i tiszno w drugiej połowie XX stolicia prochodyła zmina siedliskowych obstawyn przez te hydrotechniczne roboty w połowie XIX stolicia, ta i przez melioracyjne roboty w 60-tych rokach XX stolicia, to przez te riczy właśnie riven gruntowych, pidzemlanych wit wpał, no a to presto to, że pobudowali tołdy kanały, kotryma popłynęła woda, a w Biebrzy totoj wody było już mniejsze. No ale to nasz czastie w ciłym parku tak się podijało, no ale sód właśnie tiż takie siedliska, kotry sód już zastępnyma, takie ma pił naturalnyma, antropogenicznyma, a to z przyczyn właśnie dijania czołowika. No i to znamy już, jak roślinne formacje nachodzą się na obszarze Biebrzańskiego Parku, a jak zwierzęta możemy strytyty, to wam powiem po krótkiej przerwie.

0: Słuchate obzeracza przyrody.
1: W dzisiejszym odcinku obzeracza przyrody sme nad Biebrzą. Przed przerwą powiem wam kus pro roślinne formacji, jak rosnąć, jak nachodzić się nad obszyri parku, no ale flora to nelem ona nachodzić się nad Biebrzą, ale i też mamy faunę. No bo i to ta fauna nad, w Dolinie Biebrzy jest bardzo specyficzna, osobliwa. Przede wszystkim żyją tam zwierzęta, jakie są związane z naturalnymi ekosystemami, takimi bachnistymi i wodnianymi. Stwierdzona była obecność 48 gatunków cycariów. Na premier możemy tam stwierdzić 10 gatunków myszperhaciu. Najbliższe ich żyje w twierdzy Osowiec. Tam dozryli się do śledaczy najbliższe w północno-schidniej Polszczy tak skupiny zymujących myszperhaciu. No i też na premier dozryli się takich bardzo ważnych gatunków cycariów, jak na premier północnego nornika Mikrotus oekonomus, który żyje w bachnistych środowiskach. No a z innych cycariów to wartat powisty pro wolka, pro wydru, pro łosia, pro bobera. No właśnie jak idę pro toho łosia, to na obszyri parku żyje około 400 sztuk toho wielkiego zwierza. Tiż po II światowej wojnie był reintrodukowany bober, który chneska już je nad Biebrzą pospolitym zwierzom. No i to tylko jak idę pro zwierzata tak bardzo krótko, a osnownie chciłem wam powisty, a jeszcze choczu uśpity wam powisty pro dwie czasty Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku, dwie obszyri, które wartat eksplorowaty. Jedna nachodzić się na południe, druga nachodzić się na północy parku, zatem no i możecie sobie wybraty i właśnie eksplorowaty w to tych czastach bardzo interesujący riczy. Bo na, w południowej czasty Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku nachodzić się carska dorocha. Jest to dorocha, oczywiedno, jaka zaczyna się w Mężenini i idę na piłnicz i na północny schid przez Stręgową Chorą, Osowiec, goniąc Dąbrowu Białostocku, do Hranyci z Białorusią i dalsze do Chrodna na Białorusy. No i to ta dorocha była wybudowana na przełomie 19 i 20 stulecia, żeby pouczyty carskie twierdzy, carskie zamki, Łomża, Osowiec i Chrodno. No a lechneska jak carsku dorochu, to hosnuje się to termin, żeby powisty pro 33 kilometrowy odtynok od mostu na Narwi w Stręgowej Chorej do skrzyżowania z dzierżawną dorochą numer 65 w sele Osowiec twierdza. Jest to bardzo interesująca dorocha, która idzie przez Seredynu Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku, albo po joho chraneci, idę ona po grobli, po seret niedostępnych bołot, niedostępnych młak, prez diuny, no i jest to ta dorocha bardzo znanym, popularnym miściom striczy z łosiamy. Zatem jak chcecie chodyty po, tak po prostu po szlakach, po turystycznych szlakach, po steżkach, możecie pojechaty na premier rowerom. Presto tu carsku dorochu zrobity to te 33 kilometry. Nie to bardzo wielo i może te tiż zahopluwaty się przyrodą, taką piłnoczną przyrodą nad Biebrzą, to tyma bachnystyma seredowyskami, dunami, lisami i może i łosiamy. Zatem no bars interesujący wariant na dajaku ekskursju. No a drugie miejsce to sud grzędy, jedna z najdykszych takich najbardziej dykych zakutyn w Dolinie Biebrzy, północniej czasty parku i bilsze proto tu czastu powiem wam po muzycznej pererwi.

Peret muzyczną pererwą, dorochy słuchaczy, besidował jem wam pro carsku dorochu, bars interesujuczy wariant, eksploracyjny wariant w Biebrzańskim Nacjonalnym Parku. To ta dorocha w samym parku ma jetryca 3 km i jest bars popularnym miściom striczy z łosiamy na premier. No ale kole nehoczete i chaty sobie taką carską dorochą, możecie pojechaty na piłni Biebrzańskiego Parku, tam nachodzić się rezerwat Grzędy. Jest to jedna z najbardziej dykich zakutyn Doliny Biebrzy. Jest to taka obszar, która charakteryzuje się mozaiką różnych siedlisk od bachny z tych torfianych kił, przez wilszyny, przez lisy, pres pistak dune z piska zbudowany, prestiż tak murawy, trawiasty murawy. Jest to też taka ostoja wolka, łosia, rysia, weloch rytkich gatunków ptach i roślin. No jest to bardzo wielki po prostu lis, który jest dobry też przystosowany do eksploracji, bo jest tam rozbudowana turystyczna infrastruktura. Możemy też noczuwaty na poletkowych takich polach, pałatkowych, szatrowych polach. Możemy też wędrowaty tam po turystycznych szlakach. No i też są te interesujące edukacyjne ścieżki, jak na przykład Czerwone Bachno, Dune i Borek Bartny. Po polsku to Czerwone Bagno, Wydmy i Borek Bartny. Na Grzędach, kotry są tak naprawdę dawniejszym sełom, które nie jest już chneska zaselene, to tam też fungują takie instytucje jak Terenowy Osredok Edukacji Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku, Osredok Rehabilitacji Zwierząt, ta i Osredok Zachowawczej Hodowli Konyka Polskoho. Zatim no jest, co tam robię, zatim kolejne carska dorocha to rezerwat Grzędy i też budę tematy ciły den, albo i dwa, albo i trzy na eksplorację tej krasnej przyrody właśnie nad Biebrzą. No i to tylko, wszystko na chneska tak naprawdę, to było bardzo krótko i bardzo osnownie, bo oczywiście pro Biebrzański Nacjonalny Park może być siduwaty bardzo wielo i opisuwaty każdy turystyczny szlak, by siduwaty bilsze pro każde zwiria, by siduwaty pro naprawdę wielo różnych riczy. No ale czas mamy taki no krótki na to tu audycję, zatem wysiduję wam lempro osnowne riczy, daję takie inspiracji. Powiedzmy, że jest to taka degustacja Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku. Właśnie taka to była. Zatem dziękuję wam serdecznie chneska za uwagę. Zaohaczam słuchaty dalszych odtynków Obzeracza Przyrody. Czujemy się w następnym odtynku. Trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

Serpen. Bratu Jarosławowi. Pomedze ścisk oraninę smuszka, świżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żołte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od speka i zliwe. Guzeriami do góry, kołosiom dolejno.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

i twoi włosia, rukamy chłodyty. Chciłbym czuć zapach, szepit hołosu twojego.

0: Tot program powtarjamy.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżarz dajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Skup speka spekota, tak można nazwać to, co się teraz aktualnie dzieje w studiu Radio LMFM, z którego dnes na żywo wysyłam tot program Słowo wycia. Za to sam znatem, jak to jest. Dobry wieczór, dobry den, kiedy słucha te powtórzenia, a kiedy słucha na żywo, to dobry wieczór. Demko Trochanowski stoi starony, znaczy demko@lm.fm i program Słowo wycia, znaczy to języku i na językach. Od razu podziękuję za bars. Wielką waszą aktywność z ostatniego czasu, zmy sobie pobesidowali, fajnych paru dźwidań jem dostał, zmy sobie ich rozobrali. Tak, już to już może tak uzbyli w Słowo wycia, ale zdaje się mi, że może i warto do nich wrócić, da jak i dopełnić i jeszcze omówić. Za to nie będę już teraz czekał. Lem wuczu to, co wse na początku, znaczy nasz azbukowy, muriankowy dżingiel. No i pidemy sobie do naszych tem, które wste przysyłali.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znaką.

I wracamy do słowowieci po naszym dżingli. Ja od raz powiem, o czym będę teper, bo jak wstydnę, to jeszcze będę o incze. Ale na pewno do tego, że to było tydzień temu, koleżanki się mi polubiła taka, takie powiedzenia, że dobry furman i na miejscu nawertać, za co ja na miejscu nawertam do poprzedniego programu. Nazwijmy się dwale o takich formach jak czoho i czom. A desy tam prynachodzi się już rozwinęło w to, że do czom już nie dodamy tej osobowej od czasosłowa byty tej małej czastki skoroczonej M albo S, a do czego dodamy? Czohom to zrobił, czohos to zrobił, zrobiła i tak dalej. I nachodzi toho M czy S, które dodajemy w pierwszy i drugi osobi tu jak raz minułego czasu. Takie widania desy tam przyszło i też fajnie sobie podyskutowali na to temu, co absolutno wsiady w reczeniu można dawać to M i S po własnym. No i tu je musi, a tu próbacz to jeszcze tu druga część tego widania. Jak się ten proces nazywa? Zacznę od tej pierwszej części, chyba najbardziej, za to że tu już powiem, o czym sobie besidowali na foni, tam na backstage'u, jak to besidują, na mailach, że tu trzeba rozdzielić takus polski mechanizm tych kinciwok i lemkiwski mechanizm tych kinciwok, bo jak znamy, zresztą o tym jeszcze powiem, nie wse oni się pokryła i to historyczne, oczywiście, one są dost blisko, ale systemowo takus inaczej chodzi. Inaczej diut. No i tu myślę o tych formach, jak zrobiłam, które idę od zrobiła, jem, to dawno cię nie widził, albo nie widziła. I tu jak raz pomaleńkę idziemy do tego zwidania, czy wsiady w reczeniu możesz dodawać to M. Znaczy w każdym słowie, nieważne, gdzie ono stoi. Kiedlem ma je własne na kince, bo to dawno cię nie widziła. Możesz sobie poruszyć to dawno cię nie widziłam. Dawno cię nie widziałam, albo dawno cię nie widziła. To spiszą i tak dalej. No i to forma, jak raz tu może na chwilkę też na pewno, jak się ten proces nazywa. Ja próbuję oglądać, jak mi się nazywa, to się mi zdaje, że to są, kiedyby da komu to było potrzebne, to są osobowy aglutynant. Tak to się śmiesznie nazywa w językoznawstwie. I to są wszystko to kontynuacji dawnych form tego pomicznego czasosłowa byty, który kolesy mali formu zrobił jesm, zrobiła jesm, tak? Zrobił jest, zrobili jesmę, zrobili jeste, tak? One kolisy zwłaczali, aż one się skorytyli najpierw do zrobił zamiast jesm, czy zrobiła do jem, jest, jesmę do sme, a jeste do ste. I taką mało to ewolucję. No i tu na pewno trzeba powiedzieć, że to aglutynant, różni moż by ich powiedzieć, osobowy enklityk, tam zależnie jak na to smotrymę, to małe czasteczko M i S, jak sobie powiedzieli, moż dodawać w reczeniu lemtoud, moż ich perestawlaty, ale lemtoud, kiedy dane słowo kińczy się na własny, O, A, I, E, U. Večerium iu. Večerium iu. Tam na u pomiach po joci się kończy večerium iu. Ale już nie powiemy inaczej. O czym może już wypereżam ku temu, że večeriu iu i co tam dalsze. Tam nie kończy się drugie słowo na własnej, za to już nie schosnujemy tej korotkiej formy. Za to, na to zwidania, czy możesz dostawić po każdym słowie, jaki się kończy w reczeniu na własnej, no odpowiem, że raczej nie. Z posteriuch taką prykmetu, taką właściwist, że zakończenia danego słowa na własnej,
to raczej taka fonetyczna wychoda, ale nie wystarczy do tego, żeby wsiadę, może to M, C, S postawić. Za to wezmę sobie to reczenia dawno nie była doma. Które idę od dawno, jem nie była doma. Możemy z dołową formą czasosłowa byty powiedzieć dawno jem nie była doma, albo dawno nie była jem doma. A w tej skoroczeniej formie mamy dawno nie była doma, albo dawno nie byłam doma. Ale posmotmy sobie na to poslednie słowo w tym reczeniu, doma. Ono też się kończy na własnej. Za to spróbujmy, kiedy może by było dostawić to M, które pochodzi od jem do każdego słowa w reczeniu, które kończy się na własnej, to w takim porządku tego reczenia byśmy mogli uzyskać dawno nie była domam. No i tu już pewno czujecie, że to raczej tak chyba nie będzie. Czom tak jest? No bo posmutne sobie, tak, że to nienaturalne jest, takie błudne, no za to, że to poslednie słowo się mi zdaje już jakosy, tak kiedy douczymy do niego to krótką formę jem, to już nie będzie tak dobrze zwuczało. Za to z posteriu jem, że zdaje się mi może go dostawlaty w reczeniu. To jeszcze dumam, że jest do prowirinia na bilszej bazie, czy tak faktyczno jest, ale to jem z tych za, na, no, paru na cecioch premierach prowiryty wychody mi składa mi się do tego, że kiedy byśmy to perestawili, dawno doma nie była, dawno domam nie była, byłoby w porządku, kiedy to doma by stojało przed czasosłowem. Dawno doma nie byłam, ciszy by było okej. Okay. Ale kiedy to słowo, które stoi już w myśluj o porządku uczenia, które stoi już po czasosłowi, zdaje się mi, że do uczenia do niego tej cząsteczki M aglutynantu, jak my sobie już powili, będzie zwuczało bardzo sztuczni, naturalni, a okrem tego nikto tak nie chwaryt. Posmutmy sobie, posłuchajmy takich rzeczy. Dawno nie była domam, wczera wernął domium, no tam już nie, to już zdumuju, bo tu nie własnego. Ale długo czekała na nehom. Absolutno bez sensu. Długom czekała na neho, długo czekałam na neho, albo to neho musiła, które stoi już za czasosłowo, musiłoby, co jest dozwolone, musiłoby być przed czasosłowem i to by było długo na neho czekała, albo długo na neho czekała, albo długo na neho czekałam. I tak zależność, taką właściwość może, która się zrodzi neodołucha w pryncyp, kiedy zacznę bilsze tych rzeczeń rozpisywać, zdaje się mi, że będzie jak najbardziej prawilna i jak najbardziej dobra dla ucha. Co to znaczy, podsumujuczy, że i odpowiadajuczy na to zwidania, cytotu enkrytyczną czasteczku maleńku z pomicznego czasosłowa byty, znaczy z jem i jest, to tu skoroczeną czasteczku moż w reczeniu dawaty wsiady, odpowiadam na teper ni, nie moż dawaty za to, że ona po prostu nie zuczyt i nikt to tak nie wysiduje, a kiedy na kolim powiem, że wsiady lepsze by kończyło na własnej, to już weryfikuję to, że kiedy jest za czasosłowem, to ono nie będzie zwuczało. Zresztą
Kiedy byśmy sobie tu jeszcze zrobili w kurs to, co ja przybyła u sztuczni robyty, bo tu nie jest analogii pomiędzy polskim językiem, albo nie jest pełną analogii pomiędzy polskim językiem czy cycylem kijowskim językiem, za to, że wspomnął jem o mużskim rodzie tego minułego czasu. To znaczy dawne to jest, które w nas przeszło do jem i do jest. Jak znamy w polskim języku sud, tak normalny, fleksyjny form zrobiłem, poszedłem, mówiłem. Zrobiłeś, poszedłeś, mówiłeś. No i tu jak raz toho pryncypu nie schosnujemy w lemkiwskim języku, o tylko, że naszą formę, ja zrobił, ja piszą, ja gwarył, one nie kończą się na własnej. Spostrzeżcie to, że jednak taka forma, choć już czuję tak, zrobiłem, gwaryłem, robiłem, besiduałem, absolutnie trudny zwuczat i sud nieprawilny, absolutnie nieprawilny, to sud dosyć wielka kalska z polskiego i stojat w sprzeczności z tym pryncypom, o którym my besiduwali, że to maleńkie, enklityczne czasteczko pochodziacze od jem i od jest, możesz douczyty do słowa, niekoniecznie do czasu słowa, ale możesz douczyty do słowa, które stoi przed głównym czasosłowem i kinczyć się na własnej, no ciż w zapisie, ciż na jotu, besiedłowiem o tu o wieczerium iła, ale tu już kiedy sobie oduczymy od wieczeri to czasteczko krótko zjem, tolem w żeńskim rodzi budemy maty. Wieczeriu jem iła, znaczy wieczerium iła, albo wieczeriu iłam, a w mużskim rodzi wieczerium ił, ale wieczeriu jem ił i nie będę już trzeciej tej możliwości za to, że ił to czasosłowo w mużskim rodzie w minułym czasie kinczyć się na so własnej za to, co wychodzi z pryncypu, z tego najgłowniejszego pryncypu, gdzie możemy to czasteczko dostawlać to tu jak raz toho zrobić nie możemy. I co tu jeszcze bym powiedział takiego, co na co tu trzeba uważać? Otóż trzeba pamiętać, że nasz lemkiwski rosyjski język, jak etymologiczno-schidnio-słowiański, ma tu jeden taki możpowisty problem i się mi zdaje, że jak raz to jest sprenykania z zachidnio-słowiańskich języków, z przyczyny sąsiedztwa tych języków, z przyczyny też asymilacji takich form w minułym czasie, o których możemy powiedzieć, dla których waliat jajem, że nie jest jajem, to znaczy ja był, albo był jem. To znaczy, że czom tak jest? Bo historyczno i systemowo to ja był jem, znaczy to ja jem, ono systemowo pidozrene, bym powiedział tak. Za to, że zawersza w sobie, możesz powiedzieć, dwa tak pokazateli pierwszej osoby. Znaczy ja i jem. Tak? To znaczy to też odnosi się do domeny. To ja był jem w tej formie możesz powiedzieć dwa razy, dwoimy to pokazateli pierwszej osoby. No i za to nasz pierwszy gramatyk wskazywali na taką formę jak ja był jem, ja była jem. Jak nieprawidłne. Znaczy może być albo ja był, albo był jem. No i to jest bardzo logiczny układ. Ja był jem, była jem, było jem. To są to te prawidłowe formy.
posmotme sobi na wruczanie duch novičak, który pisze, ja Rusin był, jestem i budu. Tu jak raz jestem, to ta starsza forma. Ale to nie jest tak, że ja Rusin był i win tu źli, to pisze. Znaczy, że ja Rusin był, ja Rusin jem i ja Rusin budu. Lem tu jest kusićka incza sprawa. To ja razem z był, albo ja razem z jem, albo ja razem z budu, to ona nie nese w sobie lem toho zdwojenia. To znaczy, ona jest zdwojena, ale tu idę bardziej o takie podkreślenie. Ja Rusin był, ja Rusin jem, ja Rusin budu. I zdaje się,

kupiła, ty zrobił, ty kupiła, my zrobili w kupili. I tu jest jasno, mamy odniesienia do osoby ja i forma minułego czasu dla tej osoby. Już nie dwoimy tej osoby, nie podkreślamy dwa razy, albo nie informujemy w reczeniu o dwa razy, kto waryt, że ja zrobił i jem. Możemy zrobić, ja zrobił, zrobił, jem. Ja kupiła, kupiła, jem. Ty zrobił, ty, albo zrobił, jest. Ty kupiła, kupiła, jest, albo kupiłas. Prosto. My zrobili, albo zrobiliście. Wy kupili, albo kupiliście. I tu, oczywiście, besiedujemy o świecie idealnym, jak już im powiem. Bardzo często w besiedzi, przede wszystko w besiedzi idzie nam do tego, że dwoimy to, na wzór polskiego języka. Tu jak raz to ta pomiczna, to forma pomicznego czasosłowa byty, co prawda nam bude się dwoiła. Bardzo często ja kupiła jem, ja kupił jem, ty robił jest, ty robiła jest. No i to lekko zwłóczy tak, jak to zdwojenia. Za to, jakbym mał picumowaty to tu dneśniu temu, jak raz to tu temu toho zdwojenia i wszystkoho, co się odnosi do tych enkrytycznych, maleńkich, skoroczonych form od pomicznego czasosłowa byty, powiedziałbym najbardziej literacko, trzeba wyobraty ja kupił, albo kupił jem, ty zrobiła, albo zrobiła jest. Co jeszcze bym dodał tu do toho, ale znam, że to język idę do peredu, bardzo często się miszat, bardzo często, bardzo skoro się asymiluje, za to w tu mamy poczasty syntaksys i fleksyjne kinciłki, tu budeme maty tot problem i wse budeme się boroty z tym, że te formy, które są dost podobne w polskim języku, budą tu wchodzi nam do lemkiwskiego, języka w podobny sposób, choć tak jak im powiem na samym początku, że historyczno to był to sam proces i w polskim i lemkiwskim języku, ale systemowo już dakus inaczej włączył to tylko rotsze, enklityczne formy pomicznego czasosłowa byty do lemkiwskiego języka i do polskiego języka. Toż, jakbym to jeszcze tak na zakończył. Ja zrobił dobry, albo zrobił jem dobry. Ty kupiła sukniu, albo kupiła jest sukniu. Pamiętajmy jeszcze o jednym. Nie jest form zrobiłem, nie jest form chodyłem, za to, że forma mużskiego rodu w minułym czasu kończy się na robił, chodył, znaczy tam nie jest na końcu własnego, za to nie dodamy tam tej maleńkiej czasteczki skoroczonej zjem. I jeszcze trzecia riczka, która wychodzi z dneśniego zwidania, czy wsiady, moż stawlaty to tu małą czasteczku, skoroczoną czasteczku pochodziaczu od pomicznego czasu słowa byty. Na skoro możu powisty, że nie, bo kiedy aż i słowo, do którego które się kińczy na własnej, ale stoi za czasosłowem w reczeniu, to już to nie schosnujemy. One musi być albo peret, długo cię czekała, albo długo cię czekałam, ale kiedy jeszcze dodamy doma, to już do doma na kińcy nie możemy dostawić tej skoroczonej formy jem. Chyba, że to doma si przestawimy peret czasosłowo, to będziemy maty długo doma cię czekała. I to już będziemy mieć wszystkie pryncypy przy sobie i znamy, kiedy dostawić jem, jest w skoroczonej formie, a kiedy macie jakieś zauwagi, a ja pani

0: Polska Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadzie i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 53. Piatnicia 29 listopada, novembra 1946 roku. A Kwoczka w Seymour, Connecticut, dostał świeże pismo z sała Bortnoho, Gorlecki Powit. Pismo przyszło w Ameryku duże skoro, było w dorozilem 12 dni. Nie podajemy imienia autora pisma, żeby nie wystawiać niewinnego człowieka na nieprzyjemności ze strony tych lisowych band, które, jak widno, kontrolują mnoho seł na Lemkowszczyni. Bortne, 5 listopada, novembra 1946 roku. Donoszę wam, że ja od was otrzymał list, a za listą tak samo i pakunok, w którym był zimowy kołd, koszela, dwie dresy, trzy swerbliki, trzy dołota, niż, maszynka do holinia i tak dalej. Wsio przyszło w porządku, nie brakuje niczego. A teraz się dowidujecie, co nowego w Bortnom. To z jednej strony do Rosji już nie wyhaniają, ale z drugiej strony przychodzą z lisa ukraińskie partyzany i zabierają ludziom koni, młode swyni, byki, barany, wojskowe łachy, wsio zabierają w lis. A jest ich wielka siła, mają tu bogato konej i są silno uzbrojeni, tak że wojsko polskie im nie może dać rady. Na Grybiuskiej Hori wojsko ich naszło w lisi, to się były 3 godziny. Bogato wojska poranyli i ubyli. Wojsko tak samo im odbyło 40 konej i miasto im zabrało z boczkami tam, gdzie mal zachowane. Do Bortnoho przyszły wodne, dniom, i zohnali chłopców z ciłego seła i robili hromadu, że one są naprotyw Sowitiu i naprotyw komuny, i że nie chcą zrobić wojnu, a za nima, że obstanę Ameryka i inne kraje, które tak samo są naprotyw Sowietiu. A w tej partii są Niemcy, Ukraińcy, Polacy i tak samo sowieckie bliżęci. Powiadają, że w skorym czasie będzie wojna naprotyw Sowieckiego Sojuza i że tam zrobią inny porządek. Od tych ludzi, co pojechali do Rosji, nikt nie poucza jakie pisma. Ja od mamy tak samo nie mam już 3 miesiaci. A teraz wam opiszę za Prokopa Tuza. Prokop Tuz wyjechał z Ameryki do kraju i postawił hę taką herzu, jak w Ameryce, o 3 roky, a potem leżał i pojechał do Rosji, że tam lepsze. Ale nie polubiło się jemu i stoi dobroty wciuk nazad. No syn jego za żeną ostał się na zapadniej Ukrainie, a jego żena ostała się w kołchodzi na wschodniej Ukrainie. Taklem sam Prokop Tuz wernął się i teper robić zasługu w Bortnom u Konrada Dziamby, bo w jego chyży jest teper szkoła. I tak powiedać, że mu dobry i że chciałby się wydić ze wsimi Amerykanami. A na Rosyju zły. I powiedać, że go obmanuli. I powiedać, że Rosja jest taka, że jej nikt nie zbada, jak one znają ocyganyty naród. Kwoczka prysał w redakcji drugie pismo z Bortnoho, jakie pouczył od Maryi Glus. W piśmie od Maryi Glus pisze się tak. My byli wszystkie w Rosji, ale ja tam długo nie był, ale jeden miesiąc. I zmy chodyli do roboty od 8 rano do 11 wieczór za 20 de kazerna. To tak bars ludzie płakali. I duże pohupiło i pomerło z hołodu. A my, jak zmy wybyli miesiąc i jak zmy widzieli, że nie wytrzymamy z hołodu, to mama i nianio pomerli tam. A my przyszli nazad. Ale my wszystko tam leżyli, korołu i gratia, co zmy zabrali z domu, lemłachy zmy zabrali i wtekli. A korołu zmy nie prodali, bo zmy dumali, że nas wernu do Dhranyci, to choć z koroła pute. Ale zmy przeszli, że tam nikt nic nie chwarył, lem zmy łachy nesli, to nam wszystko zakrali. Przyszli zmy domił, hoły i bosy, ale i tak, dziękuję Bohu, choć zmy w hołych ścinach i bez koroły, no i tak lipsze jak tam. Ja teper w Polanii mam 3 dziłki. Jedna była w Niemcia, a dwie ze mną w Rosji. Najstarsza i najmłodsza były ze mną, a serduszcza w Niemcia. To i ona teper przyszła. Piszesz, co mam chłopa. To chłop mi chmer już bude da z 20 roku i oddała jem się drugi raz. To i drugi chmer już da z 12 roku. Tak lem żyju z tymi dziuczatyskami. Do teper jem sobie jeszcze radyła, bo choć korołu jem mała. A teper już syn jak nie poradził, bo za korołu trzeba daty 50 tysięcy złotych, a ja nie mam ani 50 groszy. Ja przyszła z dietmy do hołych ścin, nie było ani wygladiu, ani peca, bo wszystko porozwaluane. Dalej zmy wyglady i pecy, kupiłam sobie 3 horci i 2 myski i to mam. zerna z mesy zabrali i komperi, to kus mamy. Pyszesz, droga sestro, kto w waszej chyży jest, to na jeny koho i wychlady pozabywany. Grunt trymała ja, ale jem odstupyła, bo bar z podatkę wielkie trzeba było płatyty. Wisem nacet tysiar za grunt, a ja nie mała tomu odstupyła. Wychlady jem pozabywała i tak jest. Za sestrą Różą zmy byli razem w Rosji, to Róża wse płakała. Diłku młodszu tam oddała, a starszu nit i tak jem ich leszyła tam. Teper nikt to nie pisze nic, ani brat żaden, ani sestra. Jewa Czuchta, rodom z Seła Wołowec, pisze z Żdyny do sestry Pajzy Wołk w Cleveland, Ohio. Donoszę wam, że moja rodyna wyszła ciła do Rosji ze wszystkich seł na okolici, lem ja sama ostała się i stoi ciłej rodyny. Chodyłam po wojówce obsmutrywaty swoją wiczyznę, jak to wyhladat seło bez ludy. To bardzo nehardy wyhladat. Straszno pusto, chyży pozarastali rozmaitą trawą, no i Gospod Boh zawaruje od takiej roboty świtowej. W nas teper jest już po żnywach i dost teper polewat. Zemli czerez wojnu wypłanili i zerno nim ci wybrali i chudobu i tak dalej. Wszystko wyczerpali z naszego kraju, wszystkie produkty, łachy, czerewiki, a żilen brali to, co na połotno. Bliskocił Europu za wszystkoho odbierali i nie mogli się nim ci na isty czużego dobra. Dalsze prostytetu i drugą rodynu, żeby się poskładali i posłali jej do jaki pakunok, bo drugie ludy dostają mnoho. Sąd takie ludy, że to i po 10 pakunków dostali z Ameryki. Jurko Chomiak dostał pismo od brata Mikołaja, który opisuje preselenie naszego naroda i sternałki i susitnich seł. Grymalą. 7 żółtnia oktobra 1946 roka. Sława Jezusu Chrystu, kochany brate. Pozdrawiaju tebe i twoju żynku i dity duże kraśni i serdeczni. Takoż tia pozdrawiat moja żena i dity. Pyszu ty, brate, że my wyjechali z Ternałki het. Ciła Ternałka wyjechała. Załadowali nas do wagonów w Zarszyni i nas wywezli na schit, aż za Tarnopol, do Grymołowa. To zmy heł. Chudobu tyż mamy heł, boż to zmy mali, to zmy przywezli. Pokynuli zmy swoje rodynne miejsce. Wygnali nas na same świato Wielkden, mali zmy świata w wagoni i w dorozi. Chyżu jem distał i pole harde, ale to, brate, czużyna, nie nasze. Nie dumaj, brate, że to tylko Ternałka tak wygnana, bo wsi seła wygnali, Puławy, Zawoj, Wisłoczok i druhy. Wsi musieli wyjechaty. Rozpuka była, ludzie płakali za swoim majetkom, bo Ternałka spalena tak, że tylko cerką stoi di klebanyja, a bilsze nie ma nic. USSR, Tarnopolska Oblast, Seło Mazuriuka, Chomiak, Mikołaj. Pismo Stefana Kicharta, rodom z Peregrymki, który znajduje się teper w stalinowskiej oblasty. On pisze swojej sestry w Ameryce tak. Ja robotaju na pasiki w kołchozi i maju 70 uliu i ilko robit sadowodą. Nasta z Anną roblat w ohorodi, koło pomidorów, ohórkow, kapusty i tak dalej. To robić się za trudodny. Może to być tam i zwisno, jak to idą kołchozy, bo opisaty wse to wzięłoby duże dołucho. Żyjemy choroszo. My wże przywykli do seho czasu, bo już minął hot 10 czerwcia, jak my siódy przyjechali. Piszesz, żebyś prysłała pakunok, to nie posyłaj, poka ja nie dowiedzaj się, czy puścić i czy dojdę. Ja tobie napiszę. Nikt z naszej rodziny nie pochyb. Batko pomerli w 1942 hodu w zimie. Ja był duże ciężko raneny i darze nie dumał, że był duże te w świti. No sej czas ja zdorowej. Kolesowity nastupali na Niemcio 16 sicznia 1945 hoda upała kula na mądrego zachorodu. Ja tam stojał, to ranyło mene i dwóch ruskich soldatów. Odłamok z granaty probił meni prawe ramię. No w krośni, w szpitali, meni wyniali. Ja mał tam dwie operacje. Nikoli ja nie dumał chodyty po zeleni trawi, no sej czas ja zdorowy i możu rukom robyty. Za Polszczu ja nie dumaju, ja szczęśliwy, że to siuda przyjechał. Szkoda, że to siuda ja nie przyjechał 20 lat temu nazad. Zemla tu chorosza, pełnorodna, taka, że to nie trzeba hnoity, można żyty. Chlip ist się tylko pszeniczny, nie tak jak w Polszczy, gdy był żytni albo jaczminny. Gdy ja żyju, to siód najbolsze pszeniciu. No Niemiec zniszczył straszne zawody, fabryki i seła. Seła tak poneszczeny, że to ani nie można poznaty, co tam seło było. No czuża praca nie wyszła jemu na dobro, bo on sam propał. W Polszczy w Jaśli Niemiec czerz miesiac palił i mnuał. Nie ostał się w Jaśli ani jeden dom, tylko kupy ruiny. A naród wyhnał z miasta, aż straszno pysłace, co on robił. My błahodarny. Naród tu dobry, my na tu duże lublat i uważajut. Był ja w Stalinu i choworu z najbolszym naczelnikom choroda. To ty ludy, kotry chociat idy nazad do Polszczy, to nie roby, kotry chotiliby żyty, a nic nie robyty. A za paru lit wsi rany naneseny Niemczom zachojać się i my i weź naród budeme żyty szczęśliwo i bohodatno. Sestra Maryja żyje od mena około 150 km. Ja żyję od stacji żeliznej drogi 2 km, a Maryna od stacji 7 km. Można i chaty pojazdom, kole chocze. Adresy nie podane prawilno, nazwania rajonu perekruczeny, bo takich rajonów, jakie podane w prawdzie, nit w tej oblasty. No staje się aż to sam Kichard Sztefan nachodzi się w Awdyjewskim rajonie, a Maryja wychowanec w Ambrozyjskim. Maryja Popka w Herkimer, New York, dostała pismo od sestry Juchaskę Maciejewskiej, pereseldewszej się z rodyną i z izb w Tarnopolsku oblast. Pide datom 17 marcia 1946 pisze tak. Teper dowidaliśmy się, że listy z Ameryki przychodzą ludziom heł, to i my zadumali do was listy napisaty. Donosimy wam, że zme piszli ze swojego rodnego seła na pereselenie i teper zme w Tarnopolskiej oblasty na Ukrainie. Wyszliśmy z domu w 1945 roku w miesiącu lipniu. Tak samo nasza sestra Oryna wyszła z mużem z Litmy, to mieszka w trzeciej chacie od nas, a brat Petro ze swoją familią i sestra Marta jeszcze zostali doma. Jakśmy wyjeżdżali, to nam kazali wszystko brate, co mamy, to zme wzięli sobie korołu, bo zme już lem jedną mali, i gratia, co najpotrzebniejsze. A pole teraz nam nadzielili w marcu, to zme dostali 5 hektarów. I wece by nam nadzielili, ale zme wece nie chotili, bo na razie to nie zasijemy, bo nie mamy czym. Mamy jedną korołu i starego koniska, co zme heł kupili. A teper donosimy wam, że nas jest heł 30 familii w jedną seli. Biliczniane i izbiane i majże wsi w jednej ulici. A z bratą Fecią zme o meczu, tak jak zme byli w izbach. Szwagier Andrzej Brejan w trzeciej chacie od nas, a Wanio Płaskoń, Andryju, też niedaleko od nas. Majże wsi susidujemy, kotre zme razem wyszli. I Michał Cugler, niedaleko od nas, na drugą seli, w Irchiuciach, gdzie był nasz Petro. Ale Petro powernął się do miu w 1943 roku i jeszcze jest doma. No, spodziewamy się, że pewno też wyjdzie i przyjdzie ku nam. Ku nam teper przyszli chłopci z izb, co byli przy wojsku. Przyszło sześcioch. To nam opowili, jak jest w izbach. Nasz adres, oblast Tarnopolska, rajon Kopeczynci, poczta Chorostkił, seło Kluwinci, Maciejowski Teodozyj. Pod adresą sestry ostało się trochę swobodnego miścia, na papery to opisała dalsze. Brunariany też wyjechali, bratowa Pelagia wyjechali z nimi i do nas pisali, to one piszli dalej i sąd w stalinowskiej oblasty, ale piszut, że rady by guna pryty. A jeszcze donosimy wam, że chyżusmy dostali dost dobrą. W mieszkaniu Trystancyi. Chata muruana ze surowej cechły, kryta blachą, przy niej jest szpichlir i wozołnia i dwie stajni i chlił pod drugą werchą. Kryto dachiłką, a stodoła na zerno kryta sołomą. Stodoła już płanna z gliny i stajny z gliny, ale jeszcze dost dobry. To pismo było pisane 17 marca, no poczta w Lwowie propustyła jego aż 24 wersnia. To znaczy, że na poczcie w Lwowie drżali jego 6 miesięcy. Od naszych pereselenci ulemków w Sowieckim Sojuzie przychodzą różne pisma. Odny duże dobry pyszut, jak na premier Sztefan Kichard z Peregrymki, którego pismo przywedene powyższe, no druhy płaczut na swoją bidu. Niże podajemy urywki z pisma, jakie pisze Jełka Stach i jej doczka Anna, rodom i z Radocyny, Gorlickiego powita, do brata Symona Kuryłko w New Yorku. 1 wersnia, septembra 1946. Ja, twoja sestra Jełka, na sam peret tebe, drogi brate, serdeczno pozdrowlaju za swoją ciłą familią. Ja dostała tu list, co ty peredał do Amontyja. Ja się za tebe bardzo dowidowała. Kto pisał do Ameryki, to ja się za tebe dowidowała i dał Bóg, co jem się dowidała. To ja się bardzo pocieszyła. Nasz brat Iwan umer. Lem ja nie znam de, bo on odtal piszał, że pide nazad do Radocyny. To nie znam. bo powidają, że umarł w drodze, a pajza jego dziłka i bratowa Nastasu do doma. No nie znamy, gdzie jest druga dziłka z oziacią, bo one wszystkie piszle razem odtal. My nie mamy niejakiej widomosti od nich, lem nam czuży ludzie pisali, że brat umarł. On chyba spłakał, jak sme przyszli. I ja płaczu, że tak na stare roky ja piszła za swojego peca biduaty, że trzeba za kuską chliba chodyty. My byli dalsze gdy Amontej, a teraz my przyszli tu bliżej k Tarnopolu. To my prodali wszystko, co sme mali i z tego puali. A teper ja, Anna Stach, jełczyna diłka, pozdrowlaju was ze swoim mużem i ze swoimi dzitmi, bo mają dwoje i donoszą wam ujku, że moi mama bars się wstarili. Żeby doma byli, to by jeszcze daku spożyli, a tak to lem za jedno płaczut, że się tak na starist doczekali. Mama bars boha prosiat, żeby lem hełne chmerli, żeby choć chmerty piszli do swojego kraju. Tarnopolska oblast, Wielki Birk rajon, Waworiu poczta, Skomorochy seło, Stach Anna.

dwoma palcami. A jak zoria za zorię, idę za wiercjami. Oj, muzyki, muzycienki, muzyki, muzyki. A muzyki popychali w smetanku jazyki. Dalia muzykę pirodzi, dal muzykę sala. A muzyki

Miałem sentyment do Takołysza, pisałem go w Szwecji. Wiadomo, w świecie jeszcze w rokach dawnych tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenko i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sądu. Jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychaniał budeś darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

puszczam na wiatr konia i nie szczędzę razów. Lasy, doliny, głazy, w kolei, w natłoku. U nóg mych płyną, giną jak fale potoku. Chcę odurzyć się, upić,

zbyt inny młody, przeciwny zmes, przeciwny zmes. Nie znam ona, gdzie policja, zawsze w ukawach policji. Zbrosu słomy gier, zbrosu słomy gier. Zbrosu mądzie się śli, barwa wraca na koczki. Z

miłość, niedojrzałe grono, wzięto nas tu Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwała za młodu, truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła je niepamięci i czasu zasłona, nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

O wy, róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyć, dołcha, ba, wieczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobierał.
3: Daj Boże dobry den. Witamy Was, drogie słuchacze, i prosimy na 72. odcinek programu Radio Czytalnia. Dnes budeme besidovati o materinskom jazyku. Perekonani sme, že sluchačam našeho radia ne treba dovodyti, že lemkivský jazyk to jeden z variantiv rusinského jazyka i predevšutkym pełnoprawny, w pełny rozwinęny jazyk. Oczywodno są takie, które poddają toto wątpliwosti, jednak polska država zaczysła lemkivský jazyk do grupy etnicznych jazyków. Zawdiaki tomu możemy się go wczuć w szkołach, słuchać w mediach, peczatać w nim knyżku i stawlaty tablici z nazwami seł w rydni besidi. Bardzo ważną częścią języka jest literatura, która utrwala narracji, jak konstruuje naszą dostomenność jak wspólnotę. Do śledzenia naszego rodnego języka według się przynajmniej od XIX stulecia. W tołdu to Matwi Astria, urodzony 1 sierpnia 1843 roku w Łysowi pedagog, historyk, krajoznawec i gromadzki diacz, napisał statiu Kolko slow o lemkivský besidi. Wkazuje w niej krasu, archaizm i oryginalność lemkivskiej besidy. Podla niego lemkivský jazyk jest bardzo dobry zachoronany i wartistny. Posłuchajmy fragmentu sławetnej statii.
7: Matwi Astriab. Kolka słow o lemkivskoj besidi. Jakże mnie zdywowało, jak jem zorknął w gazeti, naszej ruskoj gazeti, besidu, na kotroj boh znad odkoly, lem jedny naszych chłopy odklikują się w karpackich wertepach. A jeszcze bilsze mnie zdywowało, jak jem proczytał, że to rusnaczka, ne pohańbyła się, aż do gazety napisaty w tej besidi, kotroj się tak stydają nasze krajanki i krajane. Odszmarił i ja hańbu, naj się śmieje komu się zachocze. Nasze prysłowia hwaryt, szto i zo śmichu sud lude. Tak, dajte, że krajanka, i ja choczu po besiduwaty dasz to o naszej besidi, choć lem po naszomu. Karpackie horniaky zostawali się na karpackich werchach, gdy one nigda nie zaidali kukiełok, nigda nie hojnowali, nigda nie brękali pieniazmy. Nigda same nie brali się za karabyn, lem wse ile wiłsiane waryli kieseliciu i czyr, pyli war, chodyli na robotki, żeby siada jak prodonowym kuwaty. Lemko nie znał nigda toho hojna, jakie mał podolanyn, ale za to i nie doznał się takoho bycza od złych nepryjateliu, jak bohaty podolanyn. Bo rytko wcarapkowali się nepryjatele na karpackie żbyry, żeby rizaty i obderaty bidnoho lemka, z kotroho i nie byłoby im czoho wziaty. Oj, lemko lubyt swoi chory i jak ich lubyt, win bude wandruwaty po ciłoj Europie za kuską chliba, kotroho ne dorablać się na swoim grunci. Ale zarobleny kusok wse prychody dzisty na swoich werchach, z żeną i dzitny. Tak żył lemko z dawna i tak wydyt się teper żyje. Jomu nygda swoho ne staje, na donowynki nygda ne staje na podatok, nygda ne staje na kierpci, nigda nie staje na odeżdu. alem zarobotkamy w dalekich stranach win pokus odhaniać swoju bidu. Ad jak zważyty to wszytko, to mi się wydyt, że tym, że to w sukniach świaszczennykam, możby lipsze cinyty naszych bidołakiu, puchatariu, jak my ich cinymy. Nam by ne hańbyty ich za ich zwyczaje i ich besidu, ale im diakuwaty, że choć one wse pracowali bilsze od druhych, a ne zabywali nygda swojej odcewskoj strichy i swojej materyńskoj besidy. Pracowali, że zawse a zawse dobri i czesno, byli wse dobryma i czesnyma rusnakamy i ne zhańbyli nygda dobroho i czesnoho swoho mena. Kyju, 27 septembria 1881 roku.
3: Jedną z wydatniejszych kodyfikatoriów i propagatoriów lemkiwskiego pisanego języka jest uczutel Iwan Rusenko. To jak raz win ustalił pierwszy pryncyp pisowni. Posłuchajmy, jak wczut narid cinyty ridnu besidu.
8: Iwan Rusenko, lem besida nam ostała. Nam besida nasza myła, choć i kusne gramatyczna. Ridna mate nas jej wczyła, odże swoja nepożyczna. Choć besida nasza prosta, wypowisty wszytko znaje. Cy wesoło nam na duszy, cy nam smutok serce kraje. Sliw nam chwaty, gdy wypowimy wszytko w lemkiwskiej besidi. Cy w zabawi na wesilu, w dobrym bytu, cy to w bidi. Toż szanujmy nasze słowo, od wielka aż do mała. Wszytko insze my stratyle, lem besida nam ostała. Czytał Jakub Tutko.
3: Jak już zme wspominali, lemkiwski język jest częścią rusyńskiego języka. Rusyńską literaturę czytamy ochoczo i często. Dneska, choć zme rozszmereny medże różnoma derżawami, komunikujemy się przez internet, a teksty w różnych wariantach rusyńskiego języka sud na wytiahnienia ruky. Posłuchajmy wersza Anny Halczak, poetesy z Priaszowa.
9: Anna Halczak, ridne słowo. Lublu tebe, ridne słowo, bo ty moja syła. Mene maty ridnym słowom persze osłowyła. Wczułam ja świt poznawaty, posyłała w szkołu, żebym i tam rozwywała swoją ridną mowu. Może je i taki w świti, szto swoje zachładyt. Za dobrze ho w osu mliniu, a czużo hladat. Taki człowiek się sam sobą nie może hordity. Lipsze było się takomu na świdne wrodyty. Lipsze było pro takoho nimomo ostaty. Jak jazykom swoi słowa perekruczuwaty. Ridne słowo, pomoż ty na swoje się trymaty. By zme sławny odkaz predkił mogli dotrymaty. Nie dajmy się lekko ważni, swoho od gwaryty, bo budemy jak wandraky, po świti budyty. Trzeba na pamiatu maty, w ridnym słowi syła, nasza mama nam tu syłu, w darunok prybyła. A jakby jej ciężko było, kiedyby siadi znała, że jej doskonała żertwa, ma ucinu mała. Lublu tebe, ridne słowo, bo ty moja pycha, od kołyski po chrip samej, dusza tobą dychat. Czytała Klaudia Dyczko.
3: Kiedy wysłuchaliśmy twórczosty Rusynko z Priaszywskiej Rusy, to zapraszamy na śpiewanku od Rusyniu z Wojwodiny.

0: Jazyk jest nosnikiem kulturowych wartości. Razem z innymi ludźmi konstruuje dostomenność człowieka, tak jak члена większej wspólnoty, suspilstwa, podobnie jak i jedynyci, z charakternym dla niej pizrynią na świt i jego poriadkowania. Jazyk jest bodaj najważniejszą częścią kultury naszego naroda.
1: Janko Szkirpan, Lem. Kto pojmy krasu twoju? Lemki uska mowo. Kto przyjmie do serca twoje proste słowo? Jazyk nasz, jak morę głęboki, jak sleza czystej, jak lubą szeroki. Lemko nie prodał drogę swoje lem, na jermaku w górliciach. Choć mu pan obiciał złota turbinu, ta lem dajte pane. Powił i ruką skinął, recytowała Sofia Rutkowska.
0: Jazyk karpackich rusnakiów, w tym i lemkiłskiej, nieodłącznie wiąże się z horami, życią w nich, krajowidom i lubowiu do tego, co ridne.
2: Iwan Hołowczak, Słowa Hir. Jak besidu naszą, tadę ste poczuli. Znajdę, dobry ludę, chory i wrodyli. Każde nasze słowo prawo ma cwenity. Ono jest wrodzene, lemki uweselity. Ono w świty ludztwu dokazaty musyt. Światu sprawiedliwy z tnych to nie zadusyt. Ono bude żyty, zemlu oweśniaty. Każdej werch to otec, a do lęka matir. Nych to nam za serca słowa ne wyszmaryt. W nich jest ochen dusza, takiż to aż paryt. Słowa zemli naszej do rochy nam zwuky, one nam śpiwane, brali nas na ruky, rozumili w sajnach ich nawet koroły, tylko jest w tych słowach łaskie ta lubowy, cud besidy naszej słowa specyficzny, on jak dokument hołosiat nam wiczno, żeśmy się rodyli, wyrastali w chorach, żeśmy autochtony, jak sosenki w borach, niech to nam narokom słowec nas otworył, one drewni zwuky, sywiczkę jak chory. Czytał Jakub Tutko.

0: nasze przywiązanie do gier jest na tyle wielkie, że w lemkiwskiej literaturze często są one personifikowane. Twórcy obdarowują ich człowieczymi przymiotami. Posłuchajmy, o czym dumają i besidują nasze gory.
1: Petra Murianka, Besida. Wierszki hir, zielony winec lemkiwskiego Beskidu. Cudowy kraj. Nad chorami synie rozmrijane niebo. Szurszy tłozyna nad prudką kamenycią. A tam, na protyleżnych krajczkach małego świta, dwie susitki chory. Czerszla z jaworyną, Besidu swoju wedut. I powiedet jaworyna do susitki. Szto nowoho czuty? Ty tam lipsze wydysz, jak tam doliny. Prochodiat tysiaczy rokiu, jedna chwila. I hirmyt w odpowiedzi czerszla. Spokino jak zawsze. Synio, zdorowo. Witerlem pofulgułał do tebe poletił. Zas prochodiat tysiaczy rokiu, jedna chwila. A teper? Świduje jaworyna. Teper wyczutam dolinu. Drobne chruszczy na dwóch nochach. Lude? Tak, lude. Prochodiat tysiaczy rokiu, jedna chwila. No a teper? Świduje jaworyna. Wyczu pierwsze chruszczył, ludy. Idut gumi, pidchodiat het. Ta i na tebe idut, nie czujesz? Czuję, ale dobrym jak zawsze. Spokojny widno stworzenia. Pereszli zas tysiaczy rokiu, jedna chwila. No i jak ty tam? Świduje jaworyna. Ciłkom dobry, odpowiada czerszla. Przywykłam do tych ludy. Wesoło mi z nima. A teper? Świduje jaworyna po tysiaczach rokiu, jedni chwili. Szczosy dywne. Prochodyli naraz wijny, choriła zemla. Ale teper ciłkom neto. Naszych przyjateli, naszych dobrych ludy, żenut inż ludę. Biut, choroziat. Nie czujesz płaczu? Czuję, powidat jaworyna. Prochodiat roky, jedna chwila. Jak ty tam? Świduje jaworyna. Oj, barzli, nie jak nie przywyknu. Żdyj, wernut dobry czasy. A teper spij, babusiu. Dos me się na besiduwali. Spiat chory, śniad o sprawiedliwosty, bit synim nebom, bit jasnym, jednym dla wszystkich nebom, żdut. Czytała Melania Pelechacz.
0: Na żal, nie wszystko lemki besidują chocki w chyży po swomu. Sztoraz męczę naszych dity z nadrydnu besidu. Na żal, asymilacja postupuje bardzo skoro. Same pozbawlamy się największej wartosty, jaką przekazali nam predky. Ale nadjemy się, że to ta tendencja się odwerne i pereturwamy jak naród i jeszcze przynajmniej paru stolić.
2: Imam hołowczak. Co to ja za lemko? Co to ja za lemko? Co ja za człowieczek? Piszę ją za male. Pozbył się słoweczok. Ta jednego kraju. Wnuki już po swomu, a nie kuzne znają. Znają po angielsku. Ciszać się niemiecką, słowo jedne chmerat, szkwerczką, pit pypecką. A kolesy matir wczyła nas nim żyty. Poważaty ludy, w serce kraj nosyty. Ludy ja poważam, a jak tebe słowo, życie tobą króty.

0: sarabnowy bleszczaczek nyszkę. I szła jem w starym zelenym kabati z welecz torbą, którą dostała jem po braci. Tak mi czudni było jakosy. Hań była jem się bars, prebars ne znacia czom. W sale było lem jedno wilne miejsce. Zwidała jem się hreczni diuczate, kotre hen sidyło. Przepraszam, czy to miejsce je wilne? Tołdy wszytki zaczali się śmijaty. Śmijali się hołosno i okrutni, a przy tym kryczale. Jak ona dziwnie mówi! To jest głupia Ruska! Siła jem w kuti. Wkryła jem się tą welecz torbą tak, żeby nianych to nie wydził. Za chwilu do klasy woszła uczytelka. Dumała jem, że mi pomoże. Ale ona ostrym hołosom zwidała się, czomne si dżu włałci. Odpowiła jem. Dity się z mene śmiut. Nech cudnia pryniaty. Dumała jem, że teper pani wozmę mia pić swoju opiku. Ale naraz studeny hołos uczytelki wdarył mia, jakby remin po hyrbeti. Dziecko, tu jest Polska. I tu się mówi po polsku. Żeby mi to było ostatni raz, kiedy słyszę ten okropny język. Nydziem się nie odozwała. Syłdzy tysły się do oczu, ale nie chciła jem płakaty, żeby zasnęp na razy ty się na śmich. Dumate, że jak skończyła się to ta historia? W szkoli, a ciż poza nią, nie wychwaryła jem już ani jednego słowa. Z Ruski stała jem się nimą. Na lekcjach nie odpowiadała jem. Nie pisała jem. Ze szkoły po pierwszym semestrze nie wyszmaryle za brak postupił w owczyniu. Prystoto pił roka zabyła jem, jak zwuczył mi hołos i moja besida. Zaperta w sobie, doma ciż perestała jem besiduwaty. Teper po weloch rokach pyszu, po małe bukwy zberam w hołowi, tworzę słowa, a pak reczynia. Zaczynam stawaty na nohy i po małe perestały się bojaty. Może jeszcze dakole poczuję swój hołos. Czytała Warwara Duć.
1: I to już wszystko, co zmy na dneska zruchtowali. Zaochoczamy do plekania rydnego języka, wczunia się go i przekazywania dalszym pokoleniom. Naukowci, jako zanimajcie do śledzeniami języków, zakwalifikowali lemkijski rusyński język do grupy języków zagrożonych wyginieniem. Kiedy się postaramy, możemy zahamować proces zanikania języka i skorego pomęszania się czysła besidujących po lemkijskie ludy. Napraszczania śpiwanka dularowych bratiów o Wasylu, kotroho barz znerwowało toto, że lemku ne choczut po swomu radyty.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i nasze młody barsia tam polaczat.

właśnie zaśpił. Prekrasne śpiewali, prekrasno mówili. Sio, sio. Koleś tam nie chodził jak tetem. I dalej właśnie zaśpił. Prekrasne śpiewali, prekrasno

0: jak jem prišiel do Sanoka, 10 dňa zaklekano na večeriu, píšajem s parochom, do mňa daleko bolo, i nehodením sa bol vernutý, bo treba bolo vidomo byť na bohoslúženiu. Im si zrobil, ale jo sám. Sám im si zrobil, što si tam, jaký sú bobarky im nalipil, fizovú zváriu i tak dále. Sam do sebe im hvaril. Veselý svět. Vyl jes, dokoli velil sam, dnes, po tých dňoch, jak po rokach, těž viduju. Nius jes do chyži velinu polonnist, po najbih hvaril. Vitajte po azniku, na v odpovídal sobi sam. Zo studni zabytoj gustu verchninu masło żołte nius jes, kusał jes zupczyk czestku zo sleską. Hvaril jes odczenasz choć raz, ne pro ucho człowiecze, a pro duszu swoju słuchajuczu.
1: Ryskie Jastrabie 2. júla 1960. Biskup prevádza Tóth Ondrejka, nahráva Motaj.

Vrtam guvam včera, jak raz, a i dnes tiž prochodit jubilejný 60. zahalnopolský festival kapel i narodnych śpiewaków. To festiwal w Nyżnym Kazimierzu. Tam na ten festiwal piszła i nasza lastivoczka, Lemkiewski ansam piśni i tańca lastivoczka, dijuczy przy stowarzyszeniu Lemkiew, przy kruszku w Przemkowi. No i jak raz lastivoczka wczera prekrasno występowała, wczerajszy koncert, przyznam szczero, jem ozerał, dnes użym toho neślidu, ale jak raz wczera dziewczata, żeny krasno występowały, a przy tym i solista Dańko Roszczak. Także to, no, tu winszujemy uśpichy, winszujemy toho, żeby lastivoczka dalsze Lem same nagrody zbierała, bo to isto ważne, że jak raz taki ansambl jak lastivoczka prodążać, rozwijać naszą lemkiewską muzyczną tradycję, co szersze muzyczną kulturę, bo nie zapominajmy, że lastivoczka to też kapela, to też hudaki, ale też i tańczy, który ma oko godny zmetiszyty na różnego roda podijach, neodołga też na 46. Lemkiewski Patrii na Czużyni w Michalowicz, to już 31. lipca zahoryt i pohoryt aż do 2. sierpnia, no bo tak to weekend jak raz toho roka wychodzi.

0: Oto masz.
1: Gdzie było, tam było. Między Karpatami a Poloninami był jeden walał. A u tym walali wyrosli dwoje szuhaj. Zdatne, ale najwięcej si ważać swoją kulturę, tradycji, dziewczynkę, a żywit u nas na wychodzi. Posmotry tu, brat, szak to nadhera, najkrajsza ziemia na świecie. Tak sa teper posadź, a wychutnaj si husoczkę.

Wertam głową, doroslacze, przypominam, że czujecie o domasz w radiu LEM FM, a za mikrofonem jest Seweryan Kosowski i budu z wami do godziny 9 wieczór, tak że pozerajte na zegary i czujte, słuchajte, dobru.

No hej, horiaczku mamy, my też horiaczo gramy dnes tu w LEM FM. Ja dumam sobie, że drogie słuchacze, jest tak, że już nie jest to podkruczaty tej temperatury, bo do sprawdy wszystkim nam chyba źli. Proto też pamiętajcie, że dobry byt w sebe, doma na Lemkowyni, bo na Lemkowyni w horach tak to ta temperatura na pewno inaksza, jak desy w miści, na czużyni, na zachodzi, albo za hałą tam, gdzie bilsze toho betonu jest, to i betonozy, kotru przez rok nam funduale, że to było często niezrozumiałe, często w tych miejscach to te główne rynki, to te główne deptaki są betonem wyłożone, że to jest czysto dociap niezrozumiałe, no ale najdziemy się, że pomalinkę się to będzie zmieniało, no bo i to te decydenty, że to takie rozwiązania dawali przez roky wydiat, że to był niewłaściwy napriam dijania. No ale my nie naryczemy, my w Radio LEM FM się cieszymy, że dobrą muzykę gramy. Tak i teper was kraśnie, no to proszę.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Czułem kińskie radio.
0: Lemkiewski głos w twoich uszach.

Rasia przytrafiło nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

I doroslače, ja do vás vertam dnes, jak raz tiež Lemkiewski kermeš v Zameniciach. Dúmam, že ešte tot kermeš trvať. Choť viem pity, ale jak raz tak mi sa poskladalo, že nezmichiem. No i keď bym píšol, tak bym dla vás dnes tu nebyši duval. To ja audycji o domaż nebyło by. No ale sam osobą Lemkiewski kermeš v Zameniciach, win prochody toho roka v rámkach festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Świt pod Kečerom, no i jak raz do zameny spryszły nelem Lemke, ale i Świt przyszedł do Lemki, tak że pozdrawiamy zameneczan, poriadnych ludy, wiernych słuchaczy, lubitelów radia Lem FM. No a dla was też, kiedy może poczujecie, tak dobrą muzyku zagramy.

No i drodzy słuchacze, ja się z wami już pomaleńkę praszczam. Tak to była audycja o domasz. Dnes w sobotu 27 czerwcia. Hodny ste byli czuty to tu audycję priamo z Roslavského studia. Żełam na koniec wszystkim szkolariam, ale i ich rodyczom spokojnych wakacji. Toho, żebyste świadkowali, żebyste się tiszyli tym letnim czasom. Lem majte nasza pozir. A wakacji też wam toho żełam, żeby aż tak skoro nie zletili. Dobranič, majte sa šumni. Bol s vami Severian Kosovský a vy ste čuli audíciu o domaš.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, a bom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, a bom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.